Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Death Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego F-Code, czyli fajnego, krótkiego odcinka tematycznego.
2: Cześć, cześć. Dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia, a za oknem piękne poranki.
1: Otóż to. Wiesz, dlaczego jabłko się nie ożeniło?
2: Czemu?
1: Bo znalazło pestkę.
2: No, to klasyczny suchar. Takie odcinki zawsze poprawiają humor.
1: A wracając do naszych jabłek. Sierpień to czas, kiedy można delektować się sezonowymi owocami.
2: Zgadza się. Jeszcze trochę i przestaniemy jeść truskawki na rzecz brzoskwiń i jagód.
1: A tak przy okazji, dzisiaj imieniny obchodzą Klary, Zuzanny i Włodzimierza.
2: Pozdrawiamy wszystkich solenizantów. Może akurat słuchają naszego radia.
1: Pogoda dzisiaj sprzyjająca letnim aktywnościom. W Warszawie mamy 17,4 stopnia.
2: A w Krakowie nawet 20. Nieźle, nie?
1: Cóż, Gdańsk też ma 17,4, więc jakoś się wyrównuje.
2: Super, a co na czacie? Nasza słuchaczka z Norwegii pisze, że na Mazurach słucha nas na łódce z przyjaciółmi.
1: Cudownie. Pozdrawiamy wszystkich żeglarzy i życzymy wspaniałych chwil.
2: No cóż, to był bardzo miły F-Code. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji.
2: A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia. Radio

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dziś wtorek, 14 sierpnia 2026 roku.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Dzień na pewno zapowiada się świetnie, a my mamy dla Was fajny, krótki odcinek tematyczny. F-Kot.
1: No właśnie. A wiesz, że dziś imieniny obchodzą Klary, Zuzanny i Włodzimierza? To doskonały powód, by przyjść do nas z prezentami.
2: Wiesz co? Zuzanna i Włodzimierz mogą być na bieżąco. Ale Klara, ona to pewnie gubi czas na tych imieninach.
1: No tak. A propos zabawnych rzeczy. Słyszałeś ten dowcip? Czemu skarpetki nigdy nie idą na imprezy?
2: Nie, nie słyszałem. Czemu?
1: Bo zawsze się parują.
2: O, to klasyk. Trochę puszczają parę, więc nie dziwne, że ich tam nie widujemy.
1: Zdecydowanie. Wiesz, co mnie fascynuje? Jak ta pogoda teraz się zmienia. Mamy lato, a czasem czuję się, jakby była wczesna wiosna.
2: Właśnie. Dzisiaj w Warszawie mamy 20 stopni z 1/10, a w Krakowie nawet 24 z 4.
1: A w Gdańsku, o dziwo, tylko 19 z 7. Ciekawa sprawa, nie?
2: Tak. I wiesz co? To idealny moment na wakacyjne wyjazdy. Może ktoś z naszych słuchaczy słucha nas z Mazur, jak ten Asparuh Norway.
1: Tak, wspaniale. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że jesteście z nami. Czy macie jakieś ciekawe plany na dziś?
2: Zachęcamy do pisania, a my dziękujemy, że spędziliście z nami ten F-Kot.
1: Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału YouTube Radia Synteza.
2: A ja już nie mogę się doczekać, co dla Was przygotujemy następnego. Do usłyszenia.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

że... Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy Was w wtorek, 11 sierpnia. Słońce jak zawsze na swoim miejscu, a my w dobrych humorach.
2: Tak jest, przy mikrofonie Igor Gaduła i Piotr Fonia. Słuchajcie, imieniny obchodzą dzisiaj Klary, Zuzanny i Włodzimierza. Wiecie, co to oznacza?
1: Czekaj. Że można im życzyć wszystkiego najlepszego, podczas gdy ten ostatni pewno niezły ze mnie chocki-klocki ma.
2: Jest tylko jeden Włodzimierz? Jak to możliwe?
3: A tak na serio, słyszałem, że Klara i Zuzanna to doskonałe imiona do rozweselania. Co powiesz na mały suchar, Piotr?
2: Dawaj, o, zawsze jestem na tak.
1: Dlaczego Zuzanna nie chciała grać w chowanego?
2: Nie mam pojęcia dlaczego.
1: Bo łatwo ją było znaleźć. Zawsze była na czołowej stronie.
2: Haha, dobra, niezły. Może ją zdobędziemy do programu.
1: W takim razie, co myślisz o tym, że latem można znaleźć najwięcej owoców?
2: A najfajniejsze jest to, że wszyscy chętnie się na nie łaszą. A może spróbujemy zrobić letnie przetwory?
1: To byłoby super. Moglibyśmy zrobić jakieś dżemy z owoców, które sami zbierzemy.
2: Zdecydowanie, ale wpierw sprawdźmy, jaką mamy pogodę.
1: W Warszawie jest 19,5 stopnia, w Krakowie nawet 22 stopnie, a w Gdańsku 18 stopni.
2: Czyli całkiem przyjemnie. Idealna pogoda na letnie szaleństwo.
1: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami przy F-kocie.
2: Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał na YouTube. A teraz czas na muzykę. Radio

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze, bydło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.